kan tuki rantai je. Kayi kemir kipan sumung enon. Kita rame ul kan tuken. Infal kemir sumu, nine yen mew.